FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.

0: почуття не приховаєш. Та я вже інша, він зі мною не пограє.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.